Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. I could hold you here forever.

Kiedyś mówiłeś mi, życie to najtrudniejsza gra.

tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,

0: Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Dzisiejszą uroczystość Trójcy Przenajświętszej rozważamy fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Słyszymy słowa, które według niektórych komentatorów są słowami o szczególnym znaczeniu na kartach Biblii. Słowami dającymi jakby streszczenie całej Bożej myśli. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Tak, trzeba to powiedzieć. Wielka jest Boża miłość dla każdego z nas. Tę miłość w szczególny sposób dostrzegliśmy, patrząc na przyjście Jezusa na ziemię. On się narodził jako człowiek, ale potem jeszcze bardziej okazał to światu, przez to, że siebie złożył w ofierze na Golgocie, dokonując naszego odkupienia, naszego pojednania z Ojcem. Tak, Bóg umiłował świat. On miłuje świat. Świadomość tej właśnie prawdy powinna nas prowadzić do tego, byśmy ciągle dziękowali za tę Bożą miłość, za tę Chrystusową miłość. A świadomość tej prawdy o Bożej miłości powinna prowadzić nas do tego, byśmy dawali naszą odpowiedź. Odpowiedź miłości na miłość, którą Pan sam nam ofiarował.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Codziennie w dobrym nastroju.
1: This used to be a taxi, broken

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze rozważanie poświęcimy Duchowi Świętemu. Ostatnie dni okresu wielkanocnego i uroczystość zesłania Ducha Świętego bardzo mocno ukazują nam tę piękną, ważną osobę Ducha Świętego, która jest fundamentalna dla naszego życia wiary. My często mówimy o życiu duchowym. Czasami używamy takiego sformułowania, że mamy troszczyć się o życie duchowe, że mamy tym życiem duchowym żyć, że mamy je rozwijać. Co to znaczy życie duchowe? Drodzy Państwo, życie duchowe to jest życie z Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł powiedział zdanie, które powinniśmy sobie dobrze zapamiętać i dobrze wyryć w naszych sercach i umysłach. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A zatem, jeżeli chcę być chrześcijaninem, jeżeli chcę wyznawać wiarę, jeżeli chcę być w pełni świadomy tego, kim jestem, to muszę prosić o pomoc Ducha Świętego. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty nazywany świętym, nazywany duchem prawdy, duchem miłości, przedstawiony na kartach Pisma Świętego poprzez wiele różnych symboli, ma taką szczególną nazwę, szczególny tytuł, nad którym chciałbym dzisiaj się z Wami pochylić, a mianowicie jest to Duch Święty Paraklet. Moi drodzy, to słowo parakletos w odniesieniu do Ducha Świętego znajdujemy w Jezusowych mowach pożegnalnych, które On wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, tak jak to zapisał nam Ewangelista święty Jan od rozdziału 13 do rozdziału 17 swojej Ewangelii. W Ewangelii według świętego Jana Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada bardzo wiele słów, wypowiada bardzo wiele bardzo ważnych słów, sformułowań, obietnic i między innymi podczas tych mów pożegnalnych, które są takim jego testamentem dla Kościoła, podczas tych mów pożegnalnych znajdujemy również pięciokrotną zapowiedź Ducha Świętego Parakleta. Drodzy Państwo, przypomnę te teksty i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w chwili takiego spokoju, ciszy do tych tekstów sięgnąć. Naprawdę warto. A więc pięć tekstów mówiących o Duchu Świętym Paraklecie w Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 14, wersety od 15 do 17. Jeszcze raz rozdział 14, wersety od 25 do 26. Rozdział 15, wersety od 26 do 27. Rozdział 16, wersety od 4 do 11. I jeszcze raz rozdział 16, od wersetu 12 do 15. Drodzy radiosłuchacze, w tych tekstach Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego Parakleta. Zawarte w nich przesłanie Jezusa nie znajduje odpowiednika w żadnej innej księdze Pisma Świętego. I tak możemy śmiało powiedzieć, że jest najbardziej oryginalnym i teologicznie dojrzałym nauczaniem o funkcji i misji Ducha Świętego w życiu wierzących. Drodzy Państwo, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia tego terminu. Słowo paraklet, które w języku polskim może nam sprawiać pewną trudność, przecież na co dzień takiego słowa nie używamy. Co znaczy to słowo paraklet? Moi drodzy, to słowo paraklet pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch części, a mianowicie z przedrostka para, który oznacza dosłownie w języku greckim obok. A więc para oznacza kogoś, kto stoi obok, czy coś, co jest obok. Mówimy na przykład o służbach paramedycznych. Tak, w języku polskim używamy takiego sformułowania, więc chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafią ratować życie, którzy znają się na medycynie, ale nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu lekarzami. Mówimy paramedycy. A więc to para jest to coś obok. I druga część tego słowa paraklet, kletos, pochodzi od greckiego czasownika kaleo, który oznacza dosłownie przywoływać, wołać, stawiać obok. A więc słowo parakletos oznacza dosłownie ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie. To słowo parakletos było używane w kulturze greckiej, w kulturze helenistycznej, a więc w czasach Jezusa było to słowo używane i ono się odnosiło do środowiska sądów, trybunałów. To słowo parakletos, tak możemy powiedzieć, w kulturze prawniczej, helenistyczno-rzymskiej, a więc czasów Jezusa, to określenie sądowych obrońców, adwokatów. Paraklet to w potocznym rozumieniu był człowiek, na którego pomoc można było liczyć w różnych życiowych sprawach. Paraklet to ktoś, kto według tej starożytnej tradycji sądowniczej stawał na rozprawie obok skazanego i nawet nie musiał nic mówić, ale sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. A więc, drodzy Państwo, to słowo paraklet ma znaczenie na wskroś pozytywne. Oznacza kogoś, kto staje po mojej stronie. Ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie, kto będzie mnie bronił, którego sama obecność już daje mi nadzieję. Drodzy radiosłuchacze, chciałem wyjaśnić ten termin, dlatego że tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak głębokie jest to słowo w odniesieniu do Ducha Świętego. W naszych polskich tłumaczeniach znajdujemy zazwyczaj tłumaczenie pocieszyciel, a więc parakletos tłumaczony jako pocieszyciel. Często tłumaczy się to też jako obrońca. Może być tłumaczony również jako adwokat. Advocatus, czyli ktoś, kto stoi obok mnie, kto stoi przy mnie, kto jest przywołany. Może być tłumaczone to słowo jako rzecznik. Można też przetłumaczyć jako pośrednik, jako doradca, jako pomocnik. I każde z tych tłumaczeń, a więc pocieszyciel, obrońca, adwokat, pośrednik, doradca, rzecznik, każde z tych słów jest słuszne, jest dobre w odniesieniu do słowa parakletos, ale żadno z tych słów nie wyczerpuje jego całkowitej treści. Moglibyśmy w takim wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że ten parakletos to jest po prostu przyjaciel. Ktoś, komu na mnie zależy i na kogo ja mogę liczyć. Drodzy radiosłuchacze, i właśnie tak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego w swoich pożegnalnych mowach w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sięgnijmy do kilku wersetów z tych właśnie słów Pana Jezusa. W pierwszej obietnicy, w rozdziale 14, czytamy: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to sformułowanie Pana Jezusa, innego pocieszyciela, allon parakleton, tak mówi tekst grecki. Dlaczego Jezus mówi o innym pocieszycielu? Kto byłby zatem tym pierwszym pocieszycielem? Moi drodzy, tym pierwszym pocieszycielem jest oczywiście sam Pan Jezus, a więc On siebie też nazywa parakletem. I tak mamy na przykład w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czytamy w tekście oryginalnym, w tekście greckim, parakleton echomen proston patera Jezun Christon dikajon. A więc ten paraklet, ten Duch Święty tak nazwany, jest darem Ojca i Jezus sam o ten dar prosi. I jaka jest Jego funkcja? Jezus mówi, aby z wami był na zawsze. Drodzy Państwo, pierwszą funkcją parakleta jest po prostu być. W drugiej obietnicy, również w rozdziale 14, czytamy, to wam powiedziałem, przebywając pośród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc niejako kolejna funkcja tego parakleta, tego Ducha Świętego Pocieszyciela czy adwokata, przyjaciela, to jest to, aby nam wyjaśnił słowa samego Jezusa. On was wszystkiego nauczy. Moi drodzy, nie możemy zrozumieć Pisma Świętego, nie możemy zrozumieć Boga, nie możemy zrozumieć Jezusa bez Ducha Świętego. Raz jeszcze przypomnę słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. To Duch Święty nas do tego zdalnia. Dalej Jezus mówi, gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On będzie o mnie świadczył, ale i wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, Duch Paraklet to jest, kochani, Duch Świadek, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów, będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Istotą naszego bycia chrześcijanami jest dawać świadectwo Jezusowi. Ale przecież po ludzku to świadectwo jest niemożliwe. Człowiek boi się, człowiek nie rozumie wielu rzeczy. I ten Duch Paraklet jest tym, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytamy często wstrząsające, bardzo poruszające historie męczenników, historie tych, którzy dawali świadectwo Jezusowi aż do przelania krwi, my widzimy bardzo mocno, jak Duch Święty działał w tych osobach. To jest właśnie Duch Paraklet, który uzdalniał do dawania świadectwa. Dalej w 16 rozdziale Ewangelii Janowej mamy kolejną charakterystykę tego Ducha Parakleta. Jezus mówi, On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i wreszcie o sądzie, bo władca tego świata będzie osądzony. To Duch, który ukazuje nam istotę spraw, który daje nam rozumienie, czym jest grzech, czym jest świętość, czym jest życie. Bez Niego nic nie może w naszym życiu mieć miejsca. My jako chrześcijanie błądzilibyśmy po omacku. I wreszcie w ostatniej obietnicy Ducha Parakleta, którą znajdujemy w 16 rozdziale Janowej Ewangelii, w wersecie 13 czytamy, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Drodzy Państwo, zbierając to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy powiedzieć, że ten Duch Parakletos, ten przyjaciel, ten przywołany obok nas, ten nasz pocieszyciel, pośrednik, rzecznik, ten Duch Paraklet jest Duchem Świętym, tak czytamy w wersecie 26 w rozdziale 14 Ewangelii Janowej, jest Duchem Prawdy, przez 3 razy Jezus nazywa Go Duchem Prawdy, a Jego funkcje to przebywanie z nami, aby był i przebywał, mówi Jezus. Jego funkcją jest, aby wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam słowa Jezusa. Jego funkcją jest, abyśmy dawali świadectwo. Jego funkcją jest, aby nas doprowadził do całej prawdy i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Drodzy Państwo, Duch Święty Paraklet, Duch Święty Pocieszyciel jest siłą, bez której sami nie moglibyśmy sobie poradzić. Piękne jest to nauczanie Pana Jezusa o Duchu Świętym Paraklecie. Przepiękne są Jego słowa i każdy z tych tekstów wart jest osobnej, uważnej, głębokiej medytacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym zakończyć tę refleksję słowami, które dobrze znamy. To sekwencja o Duchu Świętym. Przeczytajmy w kontekście tej naszej audycji chociaż kilka zdań z tego przepięknego tekstu. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Adwokat, Duch Święty Paraklet prowadzi nas i doprowadzi nas do całej prawdy, do piękna chrześcijańskiego życia. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: Na twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: To jest niedzielne przedpołudnie z Radiem Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Samo południe przeniesiemy się do Łomżyńskiej Katedry. Będziemy transmitować mszę świętą, a teraz chwilę o festiwalu w Opolu. Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Ralf Kamiński, Dawid Kwiatkowski, Doda oraz zespoły Lady Punk, Kombi, Jam to niektóre spośród gwiazd tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Właśnie w Opolu rozpocznie się w czwartek, a więc 4 czerwca potrwa do niedzieli. W piątek swój jubileusz będzie świętować Justyna Steczkowska, która wraz z publicznością i zaproszonymi gośćmi uczci 30-lecie swojego albumu Dziewczyna. Szamana.
1: Tam się wszystko zaczęło 30 lat temu. Co się będzie działo? No na tyle, na ile możemy w 30 minutach zawrzeć piosenki. To się staramy, ale to jest bardzo trudne. Zrobimy taki medley z tych starych przebojów, czyli Dziewczyny, Szamana, Oko za oko, Za karę, 100 policjantów. W nowych remiksach bardzo energetyczne, żeby publiczność mogła się bawić. Potem jest zmiana, która pokazuje jak gdyby moją też zmianę muzyczną i wchodzą nowe utwory z ostatniej płyty Witch, Taro Horo i oczywiście będzie Gaja, o ile publiczność zażyczy sobie bisu, bo ona jest na bis.
0: Szczególnie zapowiada się koncert pamięci Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Będzie też 25-lecie kabaretu Neonówka i jubileusz 45-lecia polskiej legendy Lady Punk. Podczas 4-dniowego święta polskiej muzyki na scenie zaprezentują się nie tylko legendy rodzimej sceny, lecz także obecni debiutanci. A na antenie Radia Nadzieja Phil. 30 prawie, tak, minut, prawie 40 minut. Po godzinie 11.00.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Phil przed momentem na naszej antenie. Za 16 minut będzie południe, wtedy przeniesiemy się do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, aby transmitować mszę świętą. A teraz o jubileuszu, który był wyjątkową okazją do podsumowania 4 dekad pracy, rozwoju, sukcesów. Wczoraj Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika świętowało 40-lecie. Wydarzenie zgromadziło zarząd, członków oraz miłośników Towarzystwa i Kultury Kurpiowskiej. Dr Jerzy Kijowski, wiceprezes, jeden z założycieli Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika, mówił Radio Nadzieja o największych osiągnięciach na przestrzeni ostatnich 40 lat.
2: No niełatwo to jest podsumować, ale chociażby taka sprawa jak wydanych 263 publikacji książkowych, niektórych bardzo cennych, wyróżnionych. To jest 260 konferencji naukowych. To jest wielu doktorów, profesorów, którzy wywodzą się od nas i między innymi dzięki naszej pomocy uzyskali te stopnie naukowe. To jest biblioteka naukowa, z której ludzie korzystają. To są zeszyty naukowe. Jest to rzeczywiście duży dorobek. Jeśli chodzi o wydawnictwa, takie chyba najbardziej monumentalne było wydanie całości, że tak powiem, historii Ostrołęki.
1: Oprócz podsumowań, wydarzenie stworzyło szansę na wyznaczenie ścieżki dalszego rozwoju towarzystwa. Zarząd liczy na zaangażowanie młodego pokolenia, o czym mówił wiceprezes dr Ireneusz Żuchowski. Posłuchajmy.
3: Generalnie ewoluujemy, zmieniamy się, chcemy przyciągać młodych ludzi i to jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie do naszego towarzystwa przychodzili i chcieli się właśnie rozwijać, próbowali czasami pierwszych sił, bo to jest też istotne, dlatego też planujemy szereg działań i to tutaj działań, które będą promowały właśnie nasze towarzystwo i naszą ofertę. Mamy taki pomysł, żeby zaprosić młodych ludzi na takie seminaria, które pomogą im odnaleźć się na etapie już studiowania i żeby oni już mogli napisać pierwszą swoją publikację.
1: Dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Parzych zapewnił, że towarzystwo może liczyć na wsparcie samorządu. Nie zabrakło także życzeń od dyrektora z okazji okrągłej rocznicy działalności towarzystwa.
4: Jeden ze sposobów wsparcia to zakup publikacji, które są owocem pracy naukowców pracujących w Ostrołęckim Towarzystwie Naukowym. Druga forma wsparcia to towarzystwo jako stowarzyszenie składa oferty i realizuje zadania w ramach pomocy dla organizacji pozarządowych. Jest to bardzo cenne, bo dzięki pracy tych ludzi, którzy robią to społecznie, możemy zachować, przedłużyć trwanie dziedzictwa kulturowego, żeby sprawiało im to przyjemność, satysfakcję, dumę, żeby ten entuzjazm do pracy naukowej nigdy nie gasł.
1: Podczas jubileuszu wręczono odznaczenie i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych. Obecnie towarzystwo zrzesza około 230 członków. Od początku celem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego imienia Adama Chętnika jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem Ostrołęki regionu kurpiowskiego oraz integracja środowisk naukowych i regionalnych. Beata Kozidrak, Rzeka Marzeń. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: wczoraj. No a również wczoraj wyjątkowe święto tradycji, kultury, muzyki. W Nowogrodzie odbyły się 33. Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. Wydarzenie miało charakter ogólnopolskiego przeglądu konkursowego, którego celem jest promocja i ochrona dziedzictwa kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz przekazywanie go kolejnym pokoleniom. Na scenie prezentowały się dzieci, młodzież i dorośli z całej Polski, najlepsi śpiewacy, muzycy, gawędziarze, tancerze. Na miejscu była Katarzyna Polewko z radia Nadzieja.
1: Ja nazywam się Pola i przyjechałam z Turośli. Lubię grać na skrzypcach i troszkę ciężko jest.
2: Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, Instytucji Kultury Powiatu Łomżyńskiego. Pielęgnowanie tradycji od 33 lat tą imprezę organizuje Regionalny Ośrodek Kultury. Robiliśmy to początkowo jako imprezę wojewódzką. Od lat kilkunastu jest to impreza ogólnopolska. No, konkurencja jest duża. Około 70 podmiotów wykonawczych, około 250 osób na scenie, 11 kategorii, zarówno dzieci, jak i młodzieży, jak też osób dorosłych.
3: Śpiewałyśmy dwie piosenki, Tam pod Borem i Dopiero tu przyszła. I wtedy czujemy satysfakcję, że możemy tę tradycję dalej ciągnąć i że my możemy to przedstawiać.
4: Grzegorz Andrzej Palka, burmistrz Nowogrodu. Podobnie jak fundamentem rozwoju samego akcentu i kultury kurpiowskiej w Nowogrodzie jest skansen kurpiowski, tak podobnie tutaj myślę, że w tym młodym pokoleniu generalnie to starsze pokolenie, starsze koleżanki, starsi koledzy, którzy śpiewają w kobiecym zespole śpiewaczym, jak również w kapeli na 2 i na 3 z Nowogrodu, sprawiają, że dzieciaki widzą sens tego, żeby wystąpić na scenie.
5: Dlaczego bierzemy udział? Bo jest to nasza pasja, tak? Lubimy to, lubimy śpiewać, tańczyć, grać. No i przyjeżdżamy na różne konkursy. Są i młode dziewczyny, i starsze, i średnie, i paru mężczyzn mamy, także jak możemy, to działamy, tak? Każdy się cieszy, nikt smutny nie wraca z żadnego występu, pomimo, że czasem jury nas nie uhonoruje żadnym miejscem, ale my i tak szczęśliwie wracamy, nie?
0: Oprócz przeglądu konkursowego dla uczestników i gości przygotowano moc atrakcji, m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, pokazy tradycyjnych rzemiosł, bartnictwa, kowalska i plecionkarstwa, a także regionalne przysmaki. To już prawie południe, a więc przenosimy się za krótką chwilę do łomżyńskiej katedry, aby transmitować mszę świętą.
6: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Dzisiejszą Eucharystią rozpoczęliśmy znakiem krzyża w imię Trójcy Świętej. W ten sposób wychwalamy obecnego wśród nas Boga. Jako Boga Ojca, który stworzył świat, Boga Syna, Jezusa, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia i Boga, Ducha Świętego, który uświęca oraz prowadzi Kościół i każdego z nas. Jednego Boga w trzech osobach. Chociaż Bóg jest niewidzialny, możemy poznać Go po działaniu, w dziele stworzenia, czy też miłości okazywanej nam przez innych. Dzisiaj przeżywamy naszą komunię rocznicową. Chcemy podziękować Bogu za to, że od dnia pierwszej komunii świętej możemy przyjmować Go do naszych serc oraz uczyć się kochać Boga i bliźniego całym swoim sercem.
0: W tak uroczystym dniu waszej rocznicy pierwszej Komunii Świętej witam was, kochane dzieci, uczniowie klas czwartych. Witam waszych rodziców, panie katechetki, wszystkich zgromadzonych na tej świętej liturgii, jak słyszeliśmy, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a intencje szczegółowe tej mszy świętej koncelebrowanej są następujące. Modlimy się w intencji dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla Roberta i jego córki Anny. Prosimy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla Mateusza w dniu urodzin oraz za świętej pamięci Janinę Marczyk. Uznajmy teraz naszą słabość i grzeszność, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen.

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne, a Pan wstąpił w obłoku. I Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przyszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.

0: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Możemy usiąść. Dzieci zapraszam tutaj przed stopnie ołtarza. Uczniów klas czwartych, ale wszystkie dzieci. Śmiało, śmiało możemy wyjść z ławeczek na naszą wspólną, krótką rozmowę. Nie tylko uczniów klas czwartych, tak odświętnie dzisiaj przygotowanych, ubranych są też ministranci. Zapraszam scholę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chodźcie bliżej tutaj, Gabryś, nie bójcie się. Śmiało, śmiało, śmiało. Tak, scholę też troszeczkę bliżej zapraszam. To uczniowie klas czwartych, przypomnijcie nam raz jeszcze. To wybrzmiało już we wstępie do mszy świętej. Ale jakie dzisiaj dwie przeżywamy wspólnymi siłami uroczystości i z Bożą pomocą. Dwie uroczystości. Kto pamięta, jakie? Czytała Lila nam. A więcej niż Lila? Co dzisiaj przeżywamy? Waszą? Śmiało.
2: Rocznicę Komunii.
0: Rocznicę Komunii Świętej. Kto pamięta dokładnie, którego dnia była wasza Komunia Święta? Pamiętacie? Staś, jeszcze nie byłeś w Komunii Świętej. Ale jeszcze raz?
2: Nie widziałem, bo byłem tam na górze, ale nie uczestniczyłem.
0: Nie uczestniczyłeś. To pytamy się klas czwartych. Kaja, kiedy była wasza pierwsza Komunia Święta?
3: 18 maja w 2025.
0: Tak jest, rok temu. No jakby nie liczyć rok i kilkanaście dni, prawda? A dzisiaj mamy, tak, no dobrze, mamy rocznicę waszej pierwszej Komunii Świętej i jeszcze jedną uroczystość, taką ważną. Kto pamięta? Kto pamięta?
4: Trójcy Przenajświętszej.
0: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, o Trójcy to za chwilę. A jak, powiedzcie, kochane dzieci, uczniowie klas czwartych, do młodszych, do starszych i do nas, jak to jest od roku przyjmować Pana Jezusa do swojego serca? Jak się czujemy? A może coś się zmieniło przez rok, Gabrysia?
5: Na pewno jest to radosne wydarzenie i czuję się tak jakby bliżej Boga.
0: I czujesz się bliżej Boga. Zobaczcie, rok temu przeżywaliście dzięki swoje święto, uroczystość Komunii Świętej, pierwszej Komunii Świętej, pierwszej Spowiedzi Świętej, i chcemy, i po to też się spotykamy, żeby ta radość nie zakończyła się 18 maja 2025 roku, czy dzisiaj w rocznicę, ale żeby ona, tak daj przejście, dzięki, ale żeby ta radość, słuchajcie, trwała, a przez tę radość, żebyśmy cały czas zbliżali się do Pana Boga i pod Jego opiekę się oddawali, byli Jego najlepszymi. I dzisiaj, kochane dzieci, drodzy rodzice, taka szczególna uroczystość, powtórzmy raz jeszcze, rocznica Komunii Świętej i uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To moje pytanie za 100 punktów, bo już się pogubiłem. To bogów mamy trzech, jednego, ośmiu, czternastu, ilu? I ilu mamy bogów, bo już się pogubiłem? Stasiu, wyjaśnij nam, proszę, jesteśmy na żywo.
2: Jednego w trzech postaciach.
0: Sprawdźmy, moment, moment, proszę nie odpowiadać na kolejne pytanie, które jeszcze nie zadałem. Sprawdźmy odpowiedzi. Tak, zgadza się, mamy jednego Boga, ale... Znaczy nie, nie ma ale. Mamy i wyznajemy jednego Boga. Natomiast co mówi dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej? Że wyznajemy Boga w trzech postaciach, w trzech osobach. Jak pięknie, jakie to osoby, jakie to postaci, więcej osób.
6: Bóg Ojciec.
0: Dziękuję. Bóg Ojciec. Kto dalej?
6: Syn Boży.
0: Tak, Jezus Chrystus, Syn Boży i?
4: Duch Święty.
0: Duch Święty. Czyli jeszcze raz, mamy trzech bogów. Dobrze policzyliśmy? Ilu mamy bogów? Jednego Boga w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i? Dobrze. Ale żeby zrozumieć i tak niełatwą tajemnicę wiary, dlaczego Bóg objawia nam się, tak, to jest Trójca. Tak, wymieniliśmy, tak? Nie, Maria, nie. Matka Boża jest matką samego Pana Jezusa, ale nie należy do Trójcy Przenajświętszej, bo już wymieniliśmy sobie. Ale żeby zrozumieć i tak tę niełatwą tajemnicę wiary, to czy dzisiaj widać było słoneczko, czy nie? Czy jest bardziej pochmurno? Jaka pogoda w rocznicę Waszej Komunii Świętej? Pochmurno. Ale gdyby nie było chmur, widzielibyśmy słoneczko? To pytanie za 200 punktów. Jakie albo co nam daje słońce? Może tak, najłatwiej. Co daje? Co daje słoneczko? Dzisiaj akurat trochę za chmurami, ale...
5: Słońce?
0: Daje...
2: Światło.
0: Daje światło. Co jeszcze?
5: Ciepło.
0: Dobrze. I jak nie ma chmur, to widać to słoneczko, czy nie widać? I pytanie za 100 punktów. Ile jest w galatyce słońc? Sprawdzałem, jak się mówi poprawnie. No mamy trzy funkcje. Ciepło, światło i widać. I widzimy. To 1, 3 czy 47? Ile jest słoneczek? Słońc? Nie słyszę. Ilu jest Panu Bogów? Jeden w trzech osobach. O tym mówi dzisiejsza uroczystość i przez Trójcę Świętą my chcemy stawać się jak najlepszymi przyjaciółmi Pana Boga w trzech osobach, w trzech postaciach. I kochane dzieci, kto przypomni nam, kiedy my, w jakiej modlitwie, w którym momencie wyznajemy wiarę w trzy osoby, wypowiadamy głośno imię trzech osób. Ja mam takie trzy momenty, myśli, chwile, kiedy wypowiadamy, no nie chcę powiedzieć za dużo, ale kiedy, jak myślicie, kiedy padają akurat wszystkie trzy osoby, kiedy? Więcej osób?
5: Przy wykonywaniu znaku krzyża.
0: Pięknie, przy wykonywaniu znaku krzyża. Czy dzieci z katedry i nasi przemili goście potrafią ładnie wykonać znak krzyża? Wszyscy razem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po pierwsze prawą rączką, po drugie ładnie kreślimy krzyż i wyraźnie wypowiadamy właśnie słowa Trójcy Przenajświętszej. Pamiętajmy o tym, dobrze? Bo czasami, i to się zdarza i nam dorosłym, i nam młodszym, no że ktoś na przykład niewyraźnie mówi, to słychać czasami właśnie, jak gdzieś tam się modlimy, na przykład na oazie, albo niewyraźnie, gdzieś tam niedbale czyni znak krzyża na swoim ciele, więc pamiętajmy o tym. Okej, kiedy jeszcze mówimy, wyznajemy Trójcę Przenajświętszą?
5: Jak mówimy skład apostolski.
0: Jest tam też dobrze, tak? Mamy w wyznaniu wiary, dobrze. Tu mamy cztery momenty, widzicie? Gawrysia mądrzejsza od księdza, dobrze. I od nas wszystkich tu zgromadzonych. Mamy tak, znak krzyża, wyznanie wiary. Kiedy jeszcze? Idziemy z mikrofonem. Pamiętamy?
5: W kościele.
0: Tak, ale w jakiej modlitwie jeszcze? W jakiej modlitwie? Jak mamy dziesiątek różańca, modliliśmy się w październiku nieraz. Co jest po 10 zdrowaś Mario, bo zapomniałem? Co jest? Dobrze, Emilek. Emil. No.
2: Chwała Ojcu.
0: Chwała Ojcu i Synowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze, wieki wieków. Amen. Mamy trzeci moment. Dobrze. Nawet dzisiaj przed Ewangelią pan organista, pan Robert zaśpiewał aklamację, prawda? Chwała Ojcu i Synowi. I jeszcze jest jeden moment, który taki przychodzi mi na myśl. Taka modlitwa, którą odmawiamy po mszach świętych. Przypomnijcie sobie wasz biały tydzień. Nie, tam nie ma Trójcy, jest jedna osoba. Co odmawialiśmy? Jaką modlitwę? Albo śpiewaliśmy, albo odmawialiśmy sami na waszym białym, podczas waszego białego tygodnia rok temu. I to jest dalej dzisiaj w katedrze, czy w maju, czy w czerwcu. Jest taka specjalna modlitwa. Ona nazywa się?
5: Litania Loretańska.
0: Oczywiście, w litanii każdej mamy też na początku wezwanie Trójcy Przenajświętszej. I kochane dzieci, drodzy rodzice, pragniemy właśnie dzięki pomocy Trójcy Przenajświętszej stawać się, jak już to powiedzieliśmy, cały czas najlepszymi przyjaciółmi Pana Jezusa przez częstą, Jego uczniami, przez częstą Komunię Świętą, modlitwę, kiedy przecież wzywamy pomocy całej Trójcy Przenajświętszej. I chcielibyśmy was poprosić i z naszymi księżmi, duszpasterzami, z paniami katechetkami, żeby dzisiejsza uroczystość nie była tylko uroczystością po roku, tylko odnowiła albo utrwaliła nas w przyjaźni i w miłości z Jezusem. Czy rodzice, o właśnie, dobre pytanie, mówią wam raz do roku, że was kochają, czy trochę częściej? Częściej. Zdania są na szczęście. Gabryś? Słuchamy, bo to ważna odpowiedź. Prosimy.
7: Co dzień po parę razy.
0: Codziennie po parę razy, a my w modlitwie w Eucharystii, w spowiedzi świętej, tak samo mówimy Panu Bogu, Jego Matce, że ich kochamy. To mówimy Panu Bogu raz do roku, czy lepiej częściej, a najlepiej codziennie? Codziennie. I ponieważ powolutku zbliżają się już wakacje, jakby nie patrzeć, jutro czerwiec, w ogóle jak oceny, klasy czwarte? Zdania są podzielone. Lecą. Ponieważ zbliżają się wakacje, nie wiem, czy wam rok temu opowiadałem tę historię z Zakopanego w Białym Tygodniu, bardzo cieszę się, że nie. Wyobraźcie sobie, że kiedy byłem troszeczkę tylko starszy od was, wyjeżdżałem co roku do Zakopanego na takie rekolekcje oazowe, 15 dni. I wyobraźcie sobie, że na mszę świętą codziennie, jak szliśmy do kościółka, musieliśmy być bardzo ładnie ubrani. Dziewczyny tak jak wy, spódniczki, panowie jakieś koszule ładne, prawda, z kołnierzykiem. I któregoś dnia jeden góral, a był to dzień powszedni, tak zatrzymał nas, mnie i drugiego księdza i powiedział tak. Tak was obserwujemy, czy ja obserwuję, patrzę, jak codziennie tak pięknie chodzicie do kościoła. Czy wy macie jakieś święto? Czy wy macie jakieś święto? I życzę wam i kochane dzieci z klas czwartych i wszyscy tu obecni, by poprzez naszą przyjaźń z Chrystusem, z całą Trójcą Przenajświętszą, inni mogli zadawać sobie to samo pytanie, czy my mamy jakieś święto, dzięki temu, że jesteśmy Jego najlepszymi przyjaciółmi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pięknie, Bóg zapłać. Możemy wrócić na swoje miejsca. Wstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.

0: wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jako znajmia Pismo i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do pełnego miłości Boga Trójjednego wznieśmy teraz nasze ufne modlitwy i prośby.
1: Boże Ojcze, spraw, aby papież, biskupi i kłapani i kapłani przekazywali Twoją miłość całemu światu. Ciebie prosimy. Jezu, Synu Boży, prosimy Cię o pokój na całym świecie, abyśmy czuli się bezpiecznie na ziemi, którą nam dałeś. Ciebie prosimy.
2: Duchu Święty, spraw, aby w naszych rodzinach panowała miłość i jedność. Ciebie prosimy.
3: Słuchaj nas, Panie.
2: Jezu, prosimy Cię o potrzebne łaski dla naszych rodziców i rodziców chrzestnych, aby dobry Bóg wynagrodził im troskę o nas. Ciebie prosimy.
4: Prosimy Cię, Panie, za grzeszników, o otarcie ich serc na Boże przebaczenie. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, spraw, aby wszyscy mieszkańcy ziemi szanowali otaczający ich świat. Ciebie prosimy.
5: Módlmy się za naszych zmarłych. Módlmy się za naszych zmarłych, aby mogli cieszyć się spotkaniem z Panem Jezusem w niebie. Ciebie prosimy. Duchu Święty, spraw, aby naszą wspólnotę parafialną ożywiał jeden duch wzajemnej miłości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych polecanych w tej mszy świętej jest mną świętej pamięci Janina Marczyk. Za zmarłych z naszych rodzin, dobroczyńców, przyjaciół, sąsiadów, o życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. W intencji dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla Roberta i jego córki Anny. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla Mateusza w dniu urodzin. Ciebie prosimy.
6: Słuchaj nas, Pani.
0: Za słuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. O zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
6: Słuchaj nas, Pani.
0: Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań. Niech w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa,

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym, tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie jednym głosem, wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie,
0: nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Bądź uwielbiona Trójco przy Najświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Bądź uwielbiony Stworzycielu całego świata, mój Stworzycielu i Panie, Ojcze, który kochasz mnie bezwarunkowo. Tobie cześć i dziękczynienie. Bądź uwielbiony jedyny Zbawicielu, Jezu, mój Panie i nadziejo teraz i zawsze. Tobie cześć i dziękczynienie. Bądź uwielbiony Duchu Święty, Pocieszycielu, który pouczasz mnie i wskazujesz drogę do świętości pośród moich grzechów i win. Tobie cześć i chwała.
1: Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
1: Możemy usiąść i wysłuchajmy kilku ogłoszeń duszpasterskich. Patrzę w stronę uczniów klas czwartych. Ogłoszenie pierwsze. Jak samopoczucie? Czy cieszymy się z przyjmowania Chrystusa od roku? W dniu dzisiejszym? Pięknie. Tak trzymać. Najserdeczniejsze gratulacje, oby cała Trójca Przenajświętsza zawsze, zawsze była w waszych sercach i oby nie brakowało i tego chleba powszedniego, i tego chleba eucharystycznego. Więc wielkie Bóg zapłać wam za wspólną modlitwę, za dar Komunii Świętej, za tę rocznicę. Dziękuję bardzo paniom katechetkom z holi liturgicznej służby ołtarza, panu organiście, rodzicom także za pomoc, opiekę, za to prowadzenie i tę naszą wspólną modlitwę, tę wspólną drogę ku świętości. Po błogosławieństwie, po pieśni na zejście wszystkie dzieci obecne w katedrze otrzymają niespodziewaną niespodziankę, którą bardzo proszę, byśmy zostawili sobie do popołudniowej kawy, dobrze? Nie otwieramy tej niespodziewanej niespodzianki w kościele. Klasy czwarte też mogą otrzymać, tylko poczekajcie potem jeszcze w ławeczce, dobrze? Bo zrobimy sobie zdjęcie wspólne i potem rozdamy wam na końcu po kilku też takich jeszcze ogłoszeniach, sprawach naszych tutaj z paniami katechetkami i z uczniami klas czwartych, z rodzicami. Rozdamy jeszcze, jak wspomniałem, pamiątki, Nowy Testament, Pismo Święte, takie w takim małym wydaniu, żeby ono gdzieś nam zawsze, zawsze mogło towarzyszyć to Boże Słowo, ale to już po zdjęciu, dobrze? Po wszystkim. Pozostałe nie mniej istotne ogłoszenia. W czwartek uroczystość Bożego Ciała, porządek mszy świętej w tym dniu. 7:00, 8:30, 10:00 po tej mszy świętej procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Procesja będzie wspólna dla parafii katedralnej i ojców kapucynów. Z katedry idziemy do ulicy Sadowej, ulicą Polową, ulicą Sienkiewicza, Dworną i wracamy z powrotem do katedry. Prosimy o urządzenie ołtarzy przy szkołach katolickich, przy seminarium na rogu ulicy Sienkiewicza i Dwornej urządzają ojcowie kapucyni oraz przy kurii diecezjalnej. Zachęcamy, by wyrazić naszą wdzięczność Jezusowi Eucharystycznemu poprzez dekorację okien, mieszkań i domów po południu w Boże Ciało w czwartek msze święte o godzinie 16:00 i 18:00. Jutro rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe, które w katedrze będą odprawiane w dni powszednie po mszy świętej o godzinie 18:00, a w niedzielę i uroczystości po mszy świętej o godzinie 16:00. W nadchodzącym tygodniu przypada też jutrek, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po mszy świętej o godzinie 8:00 zapraszamy do kaplicy Najświętszego Sakramentu na modlitwę w intencji dusz przebywających w czyśćcu, a po wieczornej mszy świętej na modlitwy o uzdrowienie. W poniedziałek świętego Justyna Męczennika, w środę świętych męczenników Karola Łangi i towarzyszy, w piątek świętego Bonifacego, biskupa i męczennika, będzie to pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy świętej o godzinie 12:00. Dzieci zapraszamy do spowiedzi i na mszę świętą o godzinie 18:00. Pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwo do Niepokonanego Serca Najświętszej Marii Panny po mszy o godzinie 12:00. Ksiądz biskup, mając na uwadze, że najbliższy piątek przypada w oktawie Bożego Ciała, udzielił dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym przebywającym w tym dniu na terenie naszej diecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości uczynkami miłości i pobożności. Przez całą oktawę po uroczystości Bożego Ciała będziemy śpiewać nieszpory eucharystyczne, którymi rozpoczynać będziemy mszę świętą o godzinie 18:00. Po mszy świętej nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną. Za tydzień w naszej parafii będzie odpust Matki Bożej Katedralnej Pięknej Miłości. Msza Święta Dziękczynna za pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Łomży i za koronację Pani Łomżyńskiej przed 35 laty będzie celebrowana w niedzielę 7 czerwca o godzinie 12. A o godzinie 15 zapraszamy, jak rok temu, serdecznie wszystkich, bez wyjątku, do Ogrodów Biskupich na piknik rodzinny, gdzie czeka się nas będzie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Prosimy wszystkie nasze panie, które zechcą nas wesprzeć swoimi wypiekami o przynoszenie ciast do zakrystii za tydzień w niedzielę. Wielki Bóg zapłać, już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na to wspólne świętowanie odpustu parafialnego. W następny poniedziałek, 8 czerwca, w naszej katedrze na mszy świętej o godzinie 18 będziemy gościć biskupów z całej Polski przybyłych do Łomży na konferencję Episkopatu Polski. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy są zaproszeni na agapę. Dziewczynki, które chcą sypać kwiatki, i te dzieci, dziewczynki

0: Drzwi, dzieci mówią dobrze, wejściowe i wyjściowe. Co jeszcze? No takie rzeczy, żeby zauważać, tak? Jest nasz nowy High Definition Samsung Galaxy Forever. Tak? Ile tam cali? I żyrandol w wejściu, podpowiada ksiądz Grzegorz. I Duch Święty nad drzwiami, prawda? Więc jak będziemy wychodzić, tylko nie od razu, możemy się przyjrzeć. Więc wielkie, wielkie Bóg zapłać tym wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło. Rzeczywiście mamy piękne jubileuszowe drzwi. Ile lat liczy katedra, bo zapomniałem? Trochę więcej niż rok. Trochę więcej niż 100. Ile? 500 lat. Wszystkie dzieci teraz zachęcamy po pięknym, uroczystym błogosławieństwie o wspólny, głośny śpiew. Dobrze? Pięknie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed paroma minutami zakończyliśmy transmisję mszy świętej. Byliśmy w parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. No a od jutra wracamy do transmisji wieczornych o godzinie 18:00. Transmisję Eucharystii na antenie Radia Nadzieja. Wyjątkiem jest czwartek, kiedy to o godzinie 6:30 rano przenosimy się do Ostrowi Mazowieckiej, aby stamtąd, dokładnie z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, transmitować mszę świętą. No a teraz troszkę powspominamy dzień wczorajszy. Diecezja łomżyńska ma bowiem 4 nowych kapłanów. Przed południem wczoraj w łomżyńskiej katedrze w obecności rodziny, przyjaciół, licznie przybyłych księży, wykładowców, 4 diakonów z rąk księdza biskupa Janusza Stepnowskiego przyjęło święcenia kapłańskie. Święcenia przyjęli ksiądz Łukasz Grącki, pochodzący z parafii pod wezwaniem świętego Ducha Świętego w Zambrowie, ksiądz Jacek Milewski, pochodzący z parafii pod wezwaniem świętego Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, ksiądz Konrad Suchowiecki, pochodzący z parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Zarębach i ksiądz Filip Wróbel, pochodzący z parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. W homilii ksiądz biskup Stepnowski, nawiązując do proroka Jeremiasza, zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach, kiedy w naszych rodzinach pojawia się powołanie, najbliżsi nie zawsze odpowiadają z entuzjazmem, nieraz towarzyszy temu wielki opór. A powołany młody człowiek, widząc ciężar życia kapłańskiego, próbuje nie słyszeć głosu Pana Boga. Ten głos Boży idzie za nim przez lata, a niektórzy kandydaci do kapłaństwa mają za sobą dojrzałe życie. Zdarza się, że człowiek powołany nie ma odwagi pójść za tym głosem i do końca życia żyje w rozdarciu. Zwracając się do diakonów tuż przed obrzędem święceń, powiedział: być może nasi kandydaci też przeżywali rozterki, ale ostatecznie prowadzeni przez Pana zdecydowali się przyjąć święcenia kapłańskie. Drodzy kandydaci, Pan Bóg, jeśli powołuje, daje siłę w tym powołaniu. Pan, jeśli daje pewne zadanie, daje też moc do jego wypełnienia. Trzeba tylko otworzyć się na tę moc. Dziś młodzi księża odprawiają swoje msze święte prymicyjne w rodzinnych parafiach. Dodajmy, że obecnie dieceza łomżyńska liczy 505 kapłanów. Cała homilia księdza biskupa Janusza Stepnowskiego znajduje się na radionadzieja.pl. Tam też fotorelacja ze wczorajszych święceń kapłańskich.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Anita Lipnicka śpiewa na antenie Radia Nadzieja. Jest godzina 13.20. Dzisiaj, drodzy Państwo, w Piątnicy wojewódzkie święto ludowe i podlaski piknik, rodzinne święto tradycji i wspólnoty. Łączymy się z reporterem Radia Nadzieja, Pawłem Majewskim, który jest tam na miejscu. Krótki radiowy dżingiel i przenosimy się do Piątnicy.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na Piotnickich Fortach. Właśnie tutaj odbywa się Wojewódzkie Święto Ludowe, połączone w tym roku z Podlaskim Piknikiem Rodzinnym. I o tych wydarzeniach porozmawiam z moimi gośćmi. Są ze mną minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jest z nami również pan Cezary Cieślukowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: Zacznijmy może od pana ministra. Panie ministrze, coroczne Wojewódzkie Święto Ludowe w tym roku odbywa się w Piątnicy, ale widziałem tu też gości nie tylko związanych z takim szeroko pojętym ruchem ludowym.
1: No właśnie, szeroko rozumiany ruch ludowy nie może kojarzyć się tylko i wyłącznie z partią polityczną, bo to, co ludowe, to, co powszechne, powinno być naszym wspólnym dziełem. Powinniśmy rozmawiać, nawet mają czasem inne spojrzenie, inne poglądy, szukać tego, co nas łączy, co buduje powiaty, województwa. I to, co w ogóle ta ludowość wniosła, to i w zakresie kultury, i gospodarki uczyli nasi poprzednicy tego, że trzeba pracować, żeby rozwijać swoje gospodarstwa, swoje zakłady pracy, i dzisiaj z tego wszyscy czerpiemy. Chcemy też podziękować tym, którzy na co dzień budują siłę tych regionów.
3: Województwo Podlaskie patronuje wszystkim cennym dla mieszkańców i dla regionu inicjatywą, i ten piknik rodzinny jest to doskonałe połączenie obecności rodziny ludowej z tymi rodzinami, które na co dzień mieszkają w gminie Piotnica w powiecie łomżyńskim. O co chodzi? Żebyśmy wszyscy byli razem, ponieważ razem tworzymy jedną wielką wspólnotę samorządową, a bycie razem polega na tym, że się razem wspieramy, nawzajem pomagamy sobie wychować dzieci, znaleźć pracę, pobudować dom, założyć rodzinę, pracować i potem żyć tutaj godnie i ostatnio na pięknej ziemi, na przykład pomorzyńskiej.
0: Może jeszcze powiedzmy, co dzisiaj czeka tutaj mieszkańców, których cały czas zapraszamy oczywiście na forty. Jaka zabawa, na co mogą liczyć mieszkańcy, którzy przyjdą tutaj do Piotnicy?
1: Zabawa ludowa, mamy zespoły ludowe, też będzie DJ, będzie potańcówka. Kończy nam się maj, kiedyś były popularne majówki w terenie otwarte. Dzisiaj też trochę do tego wracamy, sięgamy po to, co dawne, po to sprawdzone. Dzisiaj cieszy się fakt, że polski kompot staje się największym hitem Stanów Zjednoczonych, coraz więcej influencerów, gwiazd sięga po polski kompot. To cieszy, bo to pokazuje ten kompot, który czasem stawał się symbolem jakiegoś może zastosowania. Niektórzy mówili, zachwyciliśmy się nad pojami gazowanymi, ale dzisiaj właśnie wracają te stare nasze też przepisy. Tutaj koła gospodyń wiejskich przygotowały swoje produkty, czy nic to nie wyjdzie, bo...
4: No niestety, drodzy Państwo, tak jak słyszymy, jakość tego połączenia no nie pozwala nam kontynuować tej transmisji. Spróbujemy za jakąś krótką chwilę może raz jeszcze z Piątnicą się połączyć przez chwilę kombi, a ja będę próbował ponowić nasze połączenie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Na wojewódzkie święto ludowe i podlaski piknik rodzinny, święto tradycji i wspólnoty. Nie wracamy, drodzy państwo, na żywo, ale liczyć możemy dzięki wysiłkom reportera Radia Nadzieja, Pawła Majewskiego, na liczne materiały, które już niebawem znajdą się na stronie internetowej, znajdą się też na naszej antenie w jutrzejszych serwisach. W ciągu jutrzejszego dnia, no w tym momencie wiele tych materiałów jest też na radiowym Facebooku, no ale tak jak powiedziałem, techniczne w tym momencie warunki, specyfika też tamtego miejsca nie pozwala nam tej transmisji na żywo kontynuować, więc w tym momencie powspominamy sobie jeszcze dzień wczorajszy. Wczoraj święcenia kapłańskie w Łomżyńskiej Katedrze, tak jak mówiłem jakiś czas temu. No ale o innym teraz wydarzeniu powiemy. Msza święta, odznaczenia dla zasłużonych strażaków oraz przekazanie i poświęcenie 3 nowoczesnych wozów, które otrzymały 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W taki sposób mieszkańcy Stawisk świętowali właśnie we wczorajszą sobotę gminny dzień strażaka. Burmistrz Agnieszka Rutkowska, która sama otrzymała brązową odznakę zasłużony dla ratownictwa, podkreśliła, że strażacy ochotnicy są dla Stawisk niezwykle ważni. Posłuchajmy.
2: Ja sama jestem członkiem OSP Stawiski od 14 roku życia, więc jestem bardzo związana ze strażakami i wiem, że bez nich nie dalibyśmy rady, więc tutaj druhny i druhowie są tak naprawdę numer jeden i w moim sercu i w gminie. W gminie Stawiski funkcjonuje 9 jednostek, jednostek OSP oczywiście, 3 otrzymały wozy OSP Stawiski, Poryte i Jurzec Włościański. Wozy zakupiliśmy dzięki wsparciu z Unii, środki transgraniczne, Interreg, Polska-Ukraina.
1: Prezes OSP Stawiski druh Henryk Góralczyk nie ukrywał, że nowy wóz jest wielkim wzmocnieniem dla jego jednostki.
3: Cały czas marzyliśmy o takim samochodzie. Kiedyś pani burmistrz nam właśnie pod koniec pierwszej kadencji mówiła, że będziemy mieli taką Skanię, no i spełniło się to marzenie. Słowo dotrzymane. Mamy dużo interwencji, bo jest droga S61, bardzo dużo wyjeżdżamy i też do innych powiatów jesteśmy wzywani. Ostatnio byliśmy właśnie na powiecie łomżyńskim w Starym Cydzynie. Chciałbym podziękować właśnie wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają, naszą jednostkę.
1: W uroczystościach uczestniczył burmistrz Kolna Andrzej Duda, który jest także prezesem powiatowego zarządu OSP RP w Kolnie.
4: Stawiski leżą przy Via Baltice. Kiedyś mówiło się droga śmierci, trasa śmierci, tak? Tutaj zawsze OSP było silne i musiało być wyposażone w odpowiednie środki. Teraz mamy dosyć bezpieczne te drogi, nie ma tyle zagrożeń, ale występują innego rodzaju zagrożenia, tak? Jest susza, jest dużo kolizji drogowych na innych drogach. OSP musi naprawdę być dobrze wyposażone i powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że ten potencjał rośnie.
1: Uznania dla strażaków ochotników nie ukrywał starosta kolneński Tadeusz Klama. Posłuchajmy.
5: Ja myślę, że w powiecie kolneńskim i w całej Polsce bez strażaków ochotników system nie miałby racji bytu, przeciwpożarowy nie dałby rady. Do każdej akcji jedzie po kilka jednostek ochotników i tak jest, że na miejscu zdarzenia jest jedna jednostka Straży Państwowej, która koordynuje te działania. Bez nich w całej Polsce nie czulibyśmy się tak bezpiecznie jak teraz.
1: Pytaliśmy strażaków z gminy Stawiski, czym jest dla nich służba w OSP.
6: Poświęceniem. Przede wszystkim pomoc ludziom.
7: Straż jest dla mnie jakby druga rodzina.
8: No, służba dla mnie i dla moich jakby kolegów jest jakby wszystkim. Zaczęliśmy jakby, było to hobby, pomóc drugiemu człowiekowi. Teraz tak jak kolega powiedział przede mną, że to jest jakby rodzina. Wszyscy są zgrani, jeden za drugiego. Nie tylko w tej fazie jakby strażackiej, w fazie działań sobie pomagamy, ale też w fazie prywatnej.
9: Jedna rodzina. Tak. Jeden za drugiego. Idziemy.
1: Łączny koszt 3 nowych wozów strażackich wyniósł ponad 4,5 miliona złotych, z czego ponad 90% to dofinansowanie zewnętrzne. Teddy Swim, Mr. Swims, Mr. Know It All. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja, 39 minut po 13.

wczesne jeszcze niedzielne popołudnie spędzają Państwo ten czas z Radiem Nadzieja. Za 14 minut 14. Izraelska armia wydała wezwanie do ewakuacji dla Libańczyków mieszkających na południe od rzeki Zahrani. Tereny te mogą być celem ataków. Izraelskie wojsko zdobyło też średniowieczną twierdzę Beaufort niedaleko miasta Nabatije. Izrael nie zaszedł tak daleko na terytorium Libanu od 26 lat. Zweryfikowane przez agencję AFP zdjęcia pokazują powiewające na szczycie dwie flagi Izraela i izraelskiej brygady Golani. Licząc blisko 900 lat, dawny zamek krzyżowców ma ważne znaczenie strategiczne i symboliczne. Strategiczne, bo zdecydowanie góruje nad okolicą i znajduje się po północnej stronie rzeki Litani, którą wojska izraelskie po walkach z Hezbollahem przekroczyły w miniony piątek po południu. Zdobycie zamku znacznie ułatwi izraelskiej armii zdobycie Nabatii. To kluczowe miasto na południu Libanu, w którym przed wojną mieszkało około 100 tysięcy ludzi, a teraz toczą się ciężkie walki. Dla wielu Libańczyków miasto jest symbolem oporu wobec izraelskiej armii. Dotknięcie flagi na zamku Beaufort ma też znaczenie symboliczne, bo to właśnie tutaj mieściła się baza izraelskich wojsk podczas trwającej 18 lat okupacji południowego Libanu, która skończyła się w 2000 roku. Symboliczne znaczenie ma również flaga brygady Golani. Formacja ta była mocno obecna podczas wojny w Libanie w latach 80. Uczestniczyła m.in. w oblężeniu Bejrutu. W ostatnim tygodniu Izrael mocno zidentyfikował swoje działania na południu Libanu i atakuje tereny coraz dalej wysunięte na północ. Analitycy twierdzą, że to zarówno gra przedwyborcza Benjamina Netanyahu, zaspokojenie apetytów skrajnej prawicy, jak i pokłosie impasu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Jednym z warunków Teheranu jest bowiem zaprzestanie walk w Libanie, w których bierze udział proirański Hezbollah. Izrael, który sprzeciwia się końcowi wojny z Iranem i nie uczestniczy w negocjacjach, chce teraz wyrządzić Hezbollahowi jak największe szkody, zanim porozumienie amerykańsko-irańskie wymusi na nim ograniczenia lub nawet powstrzymania ofensywy. Igo, nowa piosenka, 100-milowy las. Posłuchajmy.

Najpierw Igo, 100-milowy las, a to już Stanisław Sojka, tolerancja. Starcia między kibicami piłkarskimi a policją w całej Francji zakończyły się aresztowaniem ponad 400 osób po tym, jak piłkarze Paris Saint-Germain wygrali Ligę Mistrzów, pokonując w Budapeszcie Arsenal Londyn. Po rzutach karnych informuje BBC. Tysiące funkcjonariuszy tłumiło zamieszki, które zakłóciły komunikację autobusową i kolejową w Paryżu. Odpalono fajerwerki, racja, 7 policjantów zostało rannych. Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłumy w centrum miasta. Nagrania pokazują odpalane race, płonące rower elektryczny i kibiców rozbijających szyby witryn sklepowych. Policja poinformowała, że podczas zamieszek uszkodzonych zostało 6 pojazdów, siedziby 2 firm i przystanek autobusowy. Dziś wczesnym rankiem aresztowano 416 osób, w tym 280 w samym Paryżu. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. 3 minut brakuje do 14:00.

0: niczym wehikuł czasu. Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja, 7 minut po 14. Od 3 czerwca obowiązkowe będą kaski na rowerze i hulajnodze dla osób do 16 roku życia. W ubiegłym roku blisko 1100 dzieci i młodzieży do 17 roku życia uczestniczyło w wypadkach drogowych jako kierujący, w tym także rowerem i hulajnogą elektryczną, wynika z danych Komendy Głównej Policji. W kasku jest mniej wygodnie, ale za to bezpieczniej, mówią dzieci.
1: Sądzę, że będzie więcej mandatów i więcej ludzi będzie narzekać na przepisy.
2: Lepiej będzie dla każdego, no będzie po prostu bezpieczniej, będzie mniej wypadków.
3: Będzie trochę bardziej bezpiecznie, no bo jak bez kasku, to możesz dostać urazu czaszki.
2: Trochę dobrze, trochę słabo, bo jak ktoś na przykład zapomni kasku albo nie ma, to może dostać dosyć spory mandat. Ale kask jest ważny, na przykład na długich wycieczkach rowerowych. No trochę niewygodnie, bo i jak się zapina, to można sobie przyciąć trochę skóry.
0: Dzieci powinny przede wszystkim zrozumieć nowe zasady bezpieczeństwa, mówi nauczycielka Ilona Gregorczyk. Posłuchajmy.
4: Unikając właśnie komunikatów, czy potrzebujesz, że musisz, bo jeżeli rozmawiamy w ten sposób, no to dziecko uczy się bardziej unikania kary i przestrzegania ostrzeżeń czy regulacji, które nam nakłada dorosły. I do momentu, dopóki on jest i patrzy, to jasne, ja to zastosuję, ale jak tylko zniknie, to moje motywacje też się zmienią, prawda? Będzie mi zależało na tym, co powiedzą koledzy, jak zareagują. Więc najważniejsze jest to, żeby wypracować w nich informacje i zrozumienie, dlaczego to jest tobie potrzebne, że jesteśmy jednak w ruchu drogowym, który jest nieprzewidywalny.
0: Za brak kasku w przypadku osoby do 16 roku życia grozi mandat 100 zł. Otrzyma go wezwany przez służby rodzic, wyjaśnia nadkomisarz Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji.
5: Jest wzywany na miejsce rodzic i konsekwencje wszelkiego niewłaściwego zachowania na drodze ponoszą rodzice. I drodzy Państwo, bardzo często podczas spotkań z dziećmi, z rodzicami, okazuje się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieposiadania przez jego pociechę uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Policja przypomina, że dzieci i młodzież uczestniczące w ruchu drogowym na rowerze lub hulajnodze powinny posiadać pierwsze uprawnienie do kierowania pojazdami. Chodzi o kartę rowerową od 10 roku życia w przypadku roweru i od 13 roku życia w przypadku hulajnogi elektrycznej.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem Maciej Musiałowski, Flora, jest 14.18. Kolejny etap przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Jeszcze w tym roku umowę na realizację prac podpisał wiceprezydent miasta Piotr Serdyński z firmą PBK z Łomży. Chodzi o odcinek ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja obejmie przede wszystkim rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. O szczegółach wiceprezydent Piotr Serdyński. Posłuchajmy.
2: Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej.
1: Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca po zakończeniu robót prowadzonych obecnie na sąsiednim odcinku ulicy Wojska Polskiego. Zakończenie planowane jest za 5 miesięcy.

0: Joe Cocker na antenie Radia Nadzieja, 27 minut po 14. Teraz chciałbym, abyśmy w niebo się wzbili nieco z pewnym ptakiem. Około 45 tysięcy par, czyli 1/6 światowej populacji bocianów białych, żyje w Polsce dziś. Ten ptak wędrowny ma swoje święto. Jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, bociany białe są obieży światami, ale zmiany klimatu wpływają na ich zwyczaje.
1: Kiedyś regularnie latały do Afryki. Teraz coraz więcej z nich lata tylko na Bliski Wschód, trudny rejon, więc niektóre zatrzymują się już na Bałkanach. No, najlepszy dowód na to, że jednak klimat się nam zmienia. Coraz więcej jest takich, które są na tyle odważne, że w ogóle nie wyciągają tego paszportu zza pazuchy. Zostają na miejscu i tutaj próbują przetrwać zimę.
0: Bociany są w stanie pokonać kilkanaście tysięcy kilometrów i dolecieć na południe Afryki.
1: One nie machają skrzydłami, nigdzie by nie doleciały, nawet do Czech. Mają za słabe mięśnie skrzydłowe. Bociany podróżują jak szybowce. To jest bardzo ekonomiczne. Zanim wyruszą, muszą sporo poćwiczyć. Ćwiczą to na swoich dużych gniazdach. One są takie duże i takie ciężkie, między innymi po to, żeby można było na nich ćwiczyć, nieustająco podskakiwać.
0: Wspomniane gniazda mogą ważyć do 400 kg. Ulubionym pokarmem bocianów nie są żaby. Ptaki te wolą gryzonie, myszy, norniki, krety oraz owady i robaki. Dzień bociana białego został ustanowiony w 2003 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura w celu ochrony bocianów i popularyzacji wiedzy na ich temat. Na półkę z polską muzyką sięgniemy teraz. Najpierw Krzysztof Napiórkowski, a później Paweł Domagała w radiu. Nadzieja.

0: Paweł Domagała, za chwilę Vixen, Moja Pani, potem Neil Horan, Little More Time, 30 prawie 8 minut po 14. Biskupi z całej Polski spotkają się w Łomży. Od 8 do 10 czerwca odbędzie się posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. W programie zaplanowano obrady, wspólną modlitwę oraz spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom Kościoła w naszym kraju. Do udziału w modlitwie i uroczystych eucharystiach zaprasza wiernych proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski.
1: I właśnie w pierwszym tym dniu, czyli w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18 będzie eucharystia z udziałem księży biskupów z całej Polski, a więc członków Konferencji Episkopatu Polski, ich gości oczywiście, ale też mam nadzieję, że zjawią się też przedstawiciele całej naszej diecezji. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to dziękczynienie z okazji stulecia naszej diecezji, 500-lecia istnienia tej właśnie świątyni czcigodnej, która od 100 lat jest katedrą. Wspólnie będziemy Bogu dziękować.
0: Główne uroczystości rozpoczną się 8 czerwca mszą świętą o godzinie 18, sprawowaną pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Podczas liturgii poświęcone zostaną także nowe drzwi łomżyńskiej katedry.

0: Neil Horan, Little More Time. Przed paroma chwilami mówiłem o dniu Bociana Białego, ustanowiony ten dzień w 2003 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura. Ale dziś też Światowy Dzień Bez Tytoniu. Każdego roku ponad 21 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma raka płuca. Prawie tyle samo chorych z rakiem płuca rocznie umiera. Głównym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Dziś przypada wspomniany Światowy Dzień Bez Tytoniu. Pulmonolog ze Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, dr Michał Mierzejewski, podkreślił, że dziś wiadomo, że palenie tytoniu oraz innego rodzaju papierosów szkodzi naszemu zdrowiu.
1: Inhalowanie, wdychanie każdej obcej substancji do dróg oddechowych, która nie jest czystym powietrzem, potencjalnie jest szkodliwa i może wywołać różne reakcje, czy ze strony miąższu płucnego, czy ze strony oskrzeli, na przykład skurczem oskrzeli, tak jak ma to miejsce w astmie. Także zdecydowanie zniechęcam od stosowania takich substancji, czy klasycznych papierosów, czy e-papierosów, czy IQOS-ów, bo jeszcze taką kategorię palenia wyróżniamy, czyli to spalanie w niższych temperaturach.
0: Pacjenci kliniki pulmologii tego szpitala w większości palili lub palą papierosy.
2: Paliłem i to bardzo długo, od 7 roku życia bodajże. Pierwszy papieros, a paliłem około 50 lat, co najmniej. W biurze przykładowo jak ja, no to 4 osoby siedziały, 4 biurka, ten poczęstował tego, ten poczęstował tego, więc paczka na pewno w pracy leciała, druga w domu. Tak się trułem.
3: Rzuciłem dnia na dzień. Teraz mi się krótki oddech zrobił.
4: Ja palę 60 lat papierosy i one mi smakują. I będę palił. Choćby nie wiem co. Jestem po jednym zawale ciężkim. I teraz miałem kłopot z oddychaniem.
0: W Polsce mamy 8 milionów osób palących tytoń. Kilka chwil muzyki. Przypomnę, że o godzinie 15 przyniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, aby transmitować modlitwę w godzinie Miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wcześniej odczytam intencje modlitewne, które słuchacze Radia Nadzieja, które Państwo nadesłaliście do naszego radiowego studia.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy radia Nadzieja. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur. Miłosierny Boże, daj życie wieczne świętej pamięci Reginie Ludwikowi Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. I kolejna z modlitewnych intencji o życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą, Maryjo, uzdrowienie chorych. Dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. O wszelkie łaski, Boże błogosławieństwo dla Roberta. Boże błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Miłosierny Ojcze, Tobie polecam świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysława i tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom, za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusia i dziadków Aleksandry i Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich i Tyborowskich, Marię Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodzin Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów i Szczodrych, za świętej pamięci Eugeniusza Olszewskiego, za zmarłych z rodziny Dodów, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych, o łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę dla Oliwii podczas operacji. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Doroty, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. O zdrowie, Boże, błogosławieństwo dla mnie i chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroni nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Boże Ojcze, błagamy, miej miłosierdzie nad nami, naszą ojczyzną, broni nas i strzeż. Ojczyzną, broni nas i strzeż od wszelkich pokus, zamętu, zasadzek, złego ducha. Daj nam dar wierności.

0: i fizyczne. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni. Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za krótką chwilę przeniesiemy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, aby transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego, więc zachęcam do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal rozgłośni diecezji łomżyńskiej, za pośrednictwem fal Radia Nadzieja. Już za krótką chwilę naszą transmisję rozpoczniemy.
1: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: I zaczyna się transmisja w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Jezu, w godzinie Twojego konania staję pod krzyżem i wchodzę w tajemnicę, której nie da się ogarnąć ludzkim umysłem. Patrzę na Ciebie wyniszczonego, spragnionego, umierającego, oddającego ostatnie tchnienie i zaczynam rozumieć, że krzyż to nie tylko cierpienie, lecz objawienie Bożej miłości. To czas i miejsce objawienia serca Boga, który jest miłością. A krzyż jest najpewniejszym dowodem tej prawdy. W tej godzinie Ojciec oddał swego Syna, Syn oddał życie i Duch Święty był więzią tej miłości, która obejmuje cały świat. Jezu, oddawałeś życie w jedności z Ojcem, o czym jasno mówią Twoje słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To był akt całkowitego zawierzenia i miłości bez granic. Dzisiejszy człowiek często nie rozumie Boga jako wspólnoty miłości. Szuka Go daleko, a Ty objawiasz

masz Go blisko, w miłości słów i czynów, w oddaniu, w relacji. Twój krzyż pokazuje, że Bóg nie jest obojętny, lecz zaangażowany i kocha aż do końca. W tej godzinie uczę się, że prawdziwa miłość to dar z siebie. Nie słowa, nie emocje, ale decyzja codziennego oddawania życia. Jezu, ucz mnie żyć taką miłością. Ucz mnie wchodzić w relacje z Ojcem przez Ciebie, w Duchu Świętym. Ucz mnie kochać tak, jak kocha Trójca, wiernie, cierpliwie, bezinteresownie. Ucz mnie żyć w miłości, która ma źródło w Trójcy Przenajświętszej. Dla zasług Twej bolesnej męki, dla miłości całej Trójcy objawionej na krzyżu, prosimy Cię, abyś wprowadzał nas w głębie tej miłości. Daj nam serca otwarte na Ojca, na zjednoczone z Tobą i prowadzenie przez Ducha Świętego. Ucz nas żyć w relacji z Tobą, bo ona przemienia nasze życie, czyni je szczęśliwym, pozwala dokonywać właściwych wyborów, które są aktami miłości wobec Ciebie i ludzi.

Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie z ufnością i powierzamy Ci cały świat oraz nasze codzienne zmagania. Wspieraj Ojca Świętego Leona, pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby byli żywym znakiem Twojej miłości w świecie. Prosimy za rządzących i odpowiedzialnych za losy narodów. Prowadź ich ku sprawiedliwości i pokojowi. Umacniaj tych, którzy dziś nie doświadczają miłości, czują się samotni, odrzuceni, zagubieni. Przyprowadź ich do światła prawdy. Udziel łaski nawrócenia żyjącym w grzechach ciężkich i nałogach, aby skorzystali z czasu miłosierdzia. Prosimy za młodych, którzy szukają swojej drogi, prowadź ich ku życiu w miłości i dobru. Prosimy za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności. Odbuduj w nich jedność, wierność i przebaczenie. Prosimy za ubogich, bezdomnych i zapomnianych. Bądź dla nich wsparciem i nadzieją. Prosimy za nas samych. Ucz nas żyć miłosierdziem na co dzień. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: pozdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierny Jezu, przyjmij nasze dziękczynienie za Twoją miłość objawioną na krzyżu i potwierdzoną w zmartwychwstaniu. Dziękujemy za to, że jesteś z nami aż do skończenia świata, za Twoją łaskę, która nas prowadzi i przemienia, za pokój, który wlewasz w nasze serca. Dziękujemy za dar świętej Faustyny, za to, że przez nią uczysz nas ufności wobec Ojca Niebieskiego i miłosiernej miłości wobec braci.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Za kilka chwil, po chwili muzyki, audycja Słowo Życia. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Hubert Chojnowski, do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Dzisiejszą uroczystość Trójcy Przenajświętszej rozważamy fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. Słyszymy słowa, które według niektórych komentatorów są słowami o szczególnym znaczeniu na kartach Biblii. Słowami dającymi jakby streszczenie całej Bożej myśli. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Tak, trzeba to powiedzieć. Wielka jest Boża miłość dla każdego z nas. Tę miłość w szczególny sposób dostrzegliśmy, patrząc na przyjście Jezusa na ziemię. On się narodził jako człowiek, ale potem jeszcze bardziej okazał to światu przez to, że siebie złożył w ofierze na Golgocie, dokonując naszego odkupienia, naszego pojednania z Ojcem. Tak, Bóg umiłował świat. On miłuje świat. Świadomość tej właśnie prawdy powinna nas prowadzić do tego, byśmy ciągle dziękowali za tę Bożą miłość, za tę Chrystusową miłość. A świadomość tej prawdy o Bożej miłości powinna prowadzić nas do tego, byśmy dawali naszą odpowiedź. Odpowiedź miłości na miłość, którą Pan sam nam ofiarował.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem zaproponowałem jako wstęp do naszego spotkania nagranie pochodzące z płyty Davisa Birds of the Cool, zrealizowanej w latach 1949-50, wydanej w 1957 roku. Birds of the Cool uważana jest powszechnie za pierwszą z wielkich płyt Milesa Davisa. Dzisiaj przywitałem się utworem z płyty jakby stojącej na przeciwległym biegunie. To kompozycja pochodząca z albumu, który oficjalnie jest ostatnim nagranym przez Milesa. Powstał podczas jego wspólnego koncertu z orkiestrą prowadzoną przez Quincy Jonesa w Montreux. I tak nazywa się płyta: Miles and Quincy Live at Montreux. Koncert odbył się 8 lipca 1991, niecałe 3 miesiące przed śmiercią Davisa. Artysta zmarł 28 września 1991 roku. Prawdopodobnie po tym koncercie Davis nieoficjalnie zebrał jeszcze muzyków w Paryżu, gdzie zagrał z nimi, ale nie słyszałem, aby istniało jakieś nagranie z tego muzycznego spotkania. Zatem ten koncert z 8 lipca 91 uważa się za ostatni Milesa i ostatnią jego płytę. Był już bardzo chory, nawet wyznaczony został trębacz, znakomity Wallace Rooney, który stał obok, miał za zadanie przejąć partię Davisa w razie, gdyby ten nie domagał, ale nie było takiej potrzeby. Wallace Rooney musiał być przeszczęśliwym, gdy zaproponowano mu to zadanie. Davis był dla niego idolem zawsze. Na filmach z koncertu widać, że cieszy się jak dziecko, stojąc obok Milesa. I tak jak przedwczoraj, 26 maja, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Milesa Davisa, tak jeden dzień wcześniej, 25, Wallace Rooney obchodziłby 66 urodziny, gdyby żył. W marcu 2020 zmarł na COVID. Miles na tym swoim ostatnim w życiu koncercie zrobił wyjątek i wrócił do przeszłości. Być może uczynił to w hołdzie dla Gila Evansa, którego uwielbiał, bo na repertuar koncertu składały się w przeważającej części oryginalne aranżacje Evansa z płyt nagranych przez Davisa z orkiestrą tego mistrza. Po tylu latach nie potrafię odpowiedzieć, czy na piękno tego koncertu składała się sama muzyka, czy wzruszenie pogłębiała obecność schorowanego Davisa i taki właśnie repertuar. I proszę sobie wyobrazić, ten koncert był w całości retransmitowany przez Telewizję Polską. I to kilka razy. Takie były czasy. Temat, który z tego koncertu wysłuchaliśmy, to Here Come the Honeymen George'a Gershwina z Porgy and Bess. Miles Davis oczywiście był głównym solistą koncertu, ale solowe partie mieli również trębacz Wallace Rooney i saksofonista altowy Kenny Garrett. Jego charakterystyczny ton wszyscy słyszeliśmy. A teraz powracam do dwupłytowego albumu Miles Davis, The Complete Concert 1964, My Funny Valentine Plus Four and More. Za chwilę po raz czwarty popłynie muzyka z tego albumu. Dokładniej od poprzedniej audycji słuchaliśmy z niego dysku o numerze 1, noszącego tytuł My Funny Valentine. W odróżnieniu do Four and More, którego już słuchaliśmy, My Funny Valentine zawiera refleksyjne ballady i utwory utrzymane w wolnych tempach. Przed tygodniem wybrzmiały z tej płyty dwa tematy: My Funny Valentine oraz All of You. Przed nami
zjawiskowa, uważam, interpretacja jednego z najsłynniejszych standardów Stella by Starlight Wiktora Younga. Najpierw usłyszymy przedstawienie muzyków przez speakera na tle tematu Go, Go. Potem solowy wstęp Herbiego Hancocka jakby zapowiada, że będziemy słuchać czegoś naprawdę wzruszającego. Davis łączy się z Hancockiem w duecie. Jego dźwięk jest niezwykle pełny, powiedziałbym nawet szorstki, pełen jakiegoś żalu. Około drugiej minuty słychać, jak ktoś z publiczności głośno reaguje na tę ekspresyjną grę Milesa, wydając pełen zachwytu przeciągły okrzyk. Przepiękne ozdobniki Hancocka jakby oprawiał w ramy każdą frazę Milesa. Albo Tony Williams, 18-letni, a takie doświadczenie. On wie, kiedy wycofać się, zniknąć, a kiedy pojawić się ze swoim idealnym rytmem. Albo ten krótki fragment duetu Herbie Hancock z Ronem Carterem. Naprawdę poezja.

Back for the second half of this evening's show. Thank you.

12 lutego 1964 rok, Philharmonic Hall w Lincoln Center w Nowym Jorku. Jeden z najpiękniejszych koncertów Milesa Davisa. Szczytny cel tego wydarzenia każe Milesowi zrezygnować z honorarium, przekazać go w imię sprawy. Ale nie zachowuje się do końca fair. Informuje o tym muzyków zespołu dopiero za kulisami, tuż przed wyjściem na estradę. To powoduje u nich złość. Jednak decydują się grać, wychodzą z Milesem. Potem trębacz wspominał to tak. Myślę, że złość wywołała ogień, napięcie, które przeniknęło do gry wszystkich. I może to jeden z powodów, dla których wszyscy grali z taką intensywnością. Następnym nagraniem na My Funny Valentine jest kompozycja Monument. Nawet jeśli ktoś nie słucha muzyki jazzowej, to przy tym utworze zatrzymuje się jak rażony jej nastrojem, jej pięknem. To All Blues Milesa Davisa. Forma bluesowa w modalnej skali, metrum 6/8, 12-taktowy temat. Po raz pierwszy pojawiła się ta kompozycja na jednym z najbardziej znanych albumów jazzowych, Kind of Blue z 1959 roku. Tytuł tego albumu pojawiał się najczęściej w Państwa odpowiedziach na moją zagadkę z początku tego miesiąca. Interpretacja, którą usłyszymy za chwilę, zaskoczy chyba każdego, kto wcześniej nie słyszał płyty My Funny Valentine. W porównaniu do wersji zamieszczonej na Kind of Blue, tutaj kompozycja jest wykonana w tempie niemal dwukrotnie szybszym. Poza tym na Kind of Blue Davis głównie operował nastrojem. Czynił to cudownie. Tutaj, jakby chciał być na przekór tamtej wersji, ukazuje inne oblicze tej kompozycji i jego solo jest pełne ekspresji, wręcz ostre. Często korzysta z górnej skali swojego instrumentu, a na tym koncercie pojawia wyjątkową łatwość operowania górnymi dźwiękami. Wspaniałe są wypowiedzi Herbiego Hancocka i George'a Colemana. Zwłaszcza Coleman. Chciałoby się powiedzieć, że gra tu solo życia. Osobiście mam wrażenie, że Davis, mówiąc, że Coleman grał na tym koncercie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, to miał głównie na myśli to solo w All Blues. Jeszcze ciekawostka. Około 50 sekundy Miles intonuje jakby początek, właściwie zarys swojej późniejszej słynnej kompozycji Jean-Pierre. Jean-Pierre pochodzi z lat 80. Wykonywał ją Miles na pierwszym koncercie w Warszawie w 83 roku. Taki tytuł nosi też jego koncertowy album wydany rok wcześniej. Zresztą Davis wielokrotnie w latach 80. wykonywał ten temat o charakterystycznej dziecięcej melodyce. No więc tutaj ta melodyka tylko zarysowuje się. Różnica jest taka, że na tym koncercie 26 lutego 64 Miles zaczyna od interwału tercji wielkiej, natomiast Jean-Pierre z lat 80. to dwie tercje małe. Mimo tej różnicy charakterystyka bardzo podobna. Ale czy to możliwe, że w tamtym czasie, w lutym 64 chodziło o Jean-Pierre, który przecież po raz pierwszy został nagrany w 81 roku? Tak, to jest możliwe. Otóż wtedy, w 64, żoną Milesa Davisa była tancerka Frances Taylor. Wychowywali wspólnie synka Frances Taylor z jej poprzedniego małżeństwa o imieniu Jean-Pierre. I to właśnie on, a właściwie śpiewana przez niego francuska dziecięca piosenka, zainspirowała Milesa do skomponowania tego utworu.
Oczywiście to jest szczegół. Mimo że wyraźny, to trwa może 2-3 sekundy. Niech to nie przykryje całego wykonania All Blues, jakże pięknego.

Za chwilę utwór zamykający płytę My Funny Valentine i tym samym wysłuchamy wszystkich już nagrań zarejestrowanych podczas występu kwintetu Milesa Davisa na koncercie, który okazał się charytatywny. 12 luty 64 rok w Lincoln Center's Philharmonic Hall w Nowym Jorku. Z okazji setnej rocznicy urodzin Milesa, która przedwczoraj minęła, zaproponowałem Państwu wysłuchanie w miesiącu maju najpierw płyty Four and More, a po niej My Funny Valentine. Obie składają się na podwójny album zatytułowany Miles Davis The Complete Concert 1964 My Funny Valentine plus Four and More. Zespół wystąpił w składzie: Davis trąbka, George Coleman saksofon tenorowy, Herbie Hancock fortepian, Ron Carter kontrabas, Tony Williams perkusja. Wynotowałem sobie, oczywiście specjalnie dla Państwa, jak wspominał ten koncert 23-letni wówczas Herbie Hancock. To był mój pierwszy raz w Philharmonic Hall i było to naprawdę wielkie wydarzenie. Z punktu widzenia prestiżu naprawdę chciałem grać dobrze. Cały zespół chciał grać dobrze, bo dla nas to było pierwszy raz w tamtym miejscu, chociaż Miles grał wcześniej w Carnegie Hall. Ale to był naprawdę wyjątkowy koncert. Tylko New York Philharmonic gra tam. I powiem Ci coś, to było naprawdę zabawne. Kiedy wychodziliśmy z tego koncertu, wszyscy byliśmy przygnębieni i rozczarowani. Myśleliśmy, że naprawdę zawiedliśmy. Ale potem posłuchaliśmy nagrań, brzmiało fantastycznie. Tak mówił Herbie Hancock w jednym z wywiadów. No to słuchamy. To nagranie, jak i wszystkie z tego koncertu po 62 latach brzmią rzeczywiście fantastycznie. Standard Jimmy'ego Van Heusena i Johnny'ego Mercera, I Thought About You. W 61 roku Davis nagrał ten temat w zupełnie innym składzie na płycie Someday My Prince Will Come.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
0: Najprawdopodobniej nie zdarzyło się tak, że w tej samej audycji wyemitowałem dwa razy to samo nagranie, ale dzisiaj tak będzie. Jeszcze raz Here Come the Honeymen George'a Gershwina z Porgy and Bess, pochodzące z ostatniego koncertu Milesa 8 lipca 1991 roku w Montreux, wspólnie z orkiestrą Quincy Jonesa. Libretto do Porgy and Bess, jak wiadomo, napisał brat George'a Gershwina, Ira. Nadchodzi miodowy człowiek. Tak, proszę pana, to miodowy człowiek. Ma miód w plastrach. Sprzedaje bardzo tanio. Nadchodzi miodowy człowiek. Miles żyje. To było 1265 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.